0: Red right number 4.
1: Ti ano ane Kevin Kevin
0: na. Black Stars Kevin.
1: Kevin.
0: Kevin. Black Stars Kevin AJ. Abena poku ya Kevin AJ. Kevin. Nene si yo Kevin.
1: That's
0: Kevin. Oma hene kwa Black Stars Kevin. Kevin.